miasto płoda. Jej ją opłabam trzymam. Ebrami me ba, ebrami me sia. Łowana kąsyni wasłoną. Ebrami me tu ma bezie. Młani wasi ma pamę gaso. Na watła jej jedzą ama o Chrystu miał kopą. Ja nie mam nie mam. Mało na mu. Ciebie ja wynam biabano. No czasem wawie. Babra wawie sa. Minia babra bonie sa. Every woman in Aquanian when you're

ɛno nti ɛna ɛdi akwantuo no nyinaa ɛhyɛ yɛ hɔ Onyankopɔn nsa wɔn a ɛkɔ kwan tenten ne wɔn a ɛkɔ ha yi a ɛsɛ wɔ adeɛ sɛ wɔn hwɛ ma obiara nkɔ mmɛdu fi asomdwoe mu ne ho ngu nso ngu nkra asɛm bi ama ne ho ne ɛde aseda kɔ so ama ne din kronkron no na yɛserɛ bi nso ama sukuufoɔ nkɔdaa no BC 2026 Day 5 ɛmu ne yɛwerɛ